0: Pokaż speech for twery.
1: Ew, twerpy sleekle.
0: Wow, diary kisze.
1: Mazusie!